0: Badania pokazują jednoznacznie, że dwu- czy wielojęzyczność nie obciąża dzieci, a wręcz jest bardzo ważnym stymulatorem do rozwoju.
1: Dziś obalamy mity i rozwiewamy strachy, które spędzają sen z powiek polskich rodziców w Niemczech, a także w innych krajach na emigracji. Czy dwa lub trzy języki to nie za duże obciążenie dla dziecka? Co robić, kiedy dziecko miesza polski i niemiecki, albo kiedy buntuje się i nie chce mówić po polsku? Dziś wraz z moją gościnią spróbujemy przekonać Was, że dwujęzyczność to jeden z najpiękniejszych prezentów, jakie możecie dać swojemu dziecku. Ja nazywam się Monika Sędzierska. Zapraszam na podcast.
2: Kosmo po polsku.
1: W studiu nasza ekspertka od wielojęzyczności, doktor Anna Mróz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Może zacznijmy od tego największego mitu, ponieważ wielu rodziców wciąż może słyszeć od otoczenia, czasem nawet od ludzi ze środowiska przedszkolnego, medycznego, że za dużo języków może szkodzić dziecku, może powodować opóźnienia w jego mowie, nawet w jego rozwoju. I tutaj chciałabym, żebyśmy przytoczyły badania. Czy dwujęzyczność naprawdę obciąża mózg dziecka? Czy naprawdę opóźnia jego rozwój?
0: Absolutnie nie. Jest w tej chwili już bardzo duża baza badawcza, badania, które pokazują jednoznacznie, jednocześnie z punktu widzenia neurolingwistyki, czyli na poziomie rzeczywiście neuronalnym, rozwoju neuronalnego mózgu, ale też psycholingwistyki, czyli to, w jaki sposób język współgra z naszą osobowością, czy też z naszą psychiką. I te badania pokazują jednoznacznie, że dwu- czy wielojęzyczność nie obciąża dzieci, a wręcz jest bardzo ważnym stymulatorem do rozwoju. I większość ludzkości jest wielojęzyczna. To jest tak naprawdę nowum w kulturze polskiej i niemieckiej. Dopiero praktycznie po II wojnie światowej te kraje stały się jednojęzyczne w takim dzisiejszym rozumieniu. Ludność jest wielojęzyczna, mamy naturalne kompetencje, żeby wzrastać w kilku językach.
1: Ale oczywiście zdarza się dość często, że dzieci mieszają języki. Mówią na przykład: mamo, zobacz, mój Teddy jest krank. To bardzo ładne zdanie, prawda? I rodzice biorą to za błąd. Jak wtedy powinni reagować? Czy powinni poprawiać dzieci, kiedy mieszają języki? Czy wręcz przeciwnie? Jakie są sposoby na to?
0: Mhm. Są oczywiście dwie przyczyny, dlaczego dzieci mieszają języki. Jedna z nich jest jak najbardziej naturalna. Wynika z tego, że dziecko różne słowa przeżywa w różnych sytuacjach i w różnych językach. Tak, raz zobaczyło koparkę, będąc z dziećmi z przedszkola na placu zabaw i krzyczy bagę, bagę, i w żaden sposób nie daje się rodzicom przekonać, że to jest jednak koparka. Albo też na odwrót, w języku polskim jakieś słówko tak dobrze weszło, że jest wręcz ulubionym słówkiem i czasami przepływa tu rzadziej, ale też się tak może zdarzyć do języka niemieckiego. I to jest naturalny proces rozwojowy, że tak się może zdarzać. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby mieć takie swoje wewnętrzne ucho uwrażliwione. Jeżeli to się stabilizuje, że jest to jakby takim wzorcem mówienia dziecka, to warto zapytać się o swoje zwyczaje językowe jako rodzica. Rodzice są wzorcem językowym i jeżeli sami mieszają języki w komunikacji z dzieckiem, to dziecko nie ma szansy nauczenia się, przyswojenia tego mechanizmu rozdzielania języków i w ogóle nabycia świadomości, które słowo przynależy do którego języka. To nie jest błąd. Tak, to są doświadczenia, które dziecko zdobywa i warto zawsze parafrazować. Jeżeli dziecko mówi: mamo, daj mi apfel, tak, to warto sparafrazować, powtórzyć: a, chcesz jabłko, tak, chcesz jabłko czerwone czy zielone, chcesz w kosteczkę czy chcesz całe.
1: No tak, ale jak mama mówi: podaj mi handy, to już jest wtedy gorzej, prawda?
0: Tak.
1: Bo dziecko wtedy... Tak. Te wzorce powiela.
0: Tak, to jest właśnie ten przykład. Tak nie powinniśmy robić w komunikacji z dziećmi.
1: To w takim razie przejdźmy do strategii. Zacznijmy od rodziców mieszkających w Niemczech, którzy są Polakami, w domu rozmawiają po polsku, rodzi się dziecko, jedno czy drugie, środowisko jest niemieckojęzyczne. Jakie są te najważniejsze kroki, żeby zacząć przygodę z dwujęzycznością?
0: Po prostu w rodzinie polskojęzycznej mówić do dziecka w języku polskim.
1: Jednak...
0: Tak, wyłącznie. Rodzice są najbardziej autentyczni w swoim języku, mają największe kompetencje językowe, jeżeli chodzi o używanie metafor. W życiu codziennym posługujemy się metaforami codzienności. Tak? To ubogaca nasz język. Frazeologizmy, powiedzonka, piosenki, często powiedzonka, z których sobie nawet nie zdajemy sprawy, a rzucamy je po prostu w taki sposób niezwykle swobodny. I to jest cały ogromny rezerwuar, ogromny skarb językowy, który w sposób naturalny przekazuje się dziecku. Nawet jeżeli jesteśmy na poziomie C1 czy C2 w języku niemieckim, czego serdecznie gratuluję, to jednak nie ma tej swobody korzystania właśnie z takiego, z pełnych zasobów językowych. Język jest jak ocean. Jeżeli nie wzrastaliśmy w jakimś języku, to też nie mamy zasobów językowych obrazujących świat dziecka i opisujących też jego przeżycia i emocje. Dlatego najbardziej autentyczni jesteśmy w swoim języku i też naturalne kompetencje pedagogiczne rodziców są zakorzenione w języku, w którym się wychowali. Tam jest po prostu źródło. Ja ukułam takie pojęcie język serca w odniesieniu do języka pochodzenia i po prostu język polski jest językiem serca. Jeżeli w nim się wychowaliśmy, to tam są największe zasoby, również uczuciowo-emocjonalne.
1: No tak, ale jednocześnie znam argumenty rodziców, którzy obawiają się, że kiedy będą rozmawiać z dzieckiem po polsku, dziecko będzie musiało iść do przedszkola niemieckiego, no to co wtedy?
0: Tutaj też nauka przychodzi nam z pomocą i dowiedzione jest to, że im bardziej rozwinięty jest pierwszy język, tym szybciej i efektywniej dziecko nabywa każdy kolejny. Także właśnie tutaj ten czas spędzony z dzieckiem w tych pierwszych latach i miesiącach powinien być naprawdę takim czasem jakościowym i takiej inwestycji językowej. Jeżeli dziecko idzie do przedszkola niemieckojęzycznego, to oczywiście warto je przekonać, to znaczy 5 strategicznych słów dotyczących fizjologii, dotyczących najprostszych uczuć. I tak samo warto zawsze wypisać te 5 strategicznych słów personelowi przedszkola. I tutaj też już są dobre praktyki. Dużo przedszkoli posługuje się taką metodą, zwłaszcza w dobie dzisiejszych technologii, gdzie skorzystanie z translatora kosztuje nas jedno kliknięcie. I można w ten sposób jakby odebrać potrzeby dziecka i lepiej zaopiekować się nimi. Natomiast jeżeli dziecko rozwija się w sposób prawidłowy i ma właśnie zapewniony rozwój językowo-poznawczy w domu, to potem w ciągu roku tak naprawdę powinno przyswoić swobodną komunikację w języku niemieckim, a później jakby to już dalej się rozwija. Natomiast ta baza jest bardzo ważna, bo ona zapewnia rozwój nie tylko językowy, ale też poznawczy.
1: Sprawa wydaje się trochę łatwiejsza, jeżeli rodzina jest mieszana, na przykład małżeństwo polsko-niemieckie. I mówiłyśmy już podczas naszych spotkań o modelu OPOL, czyli jeden rodzic, jeden język.
0: Niewątpliwie jest to nadal metoda, która jest uważana za bardzo skuteczną, bowiem daje po prostu dziecku właśnie te narzędzia, to przyzwyczajenie, taki zwyczaj językowy, że do mamy w tym języku, do taty w tym języku. I ten zwyczaj po prostu jakby jest taką kotwicą, to po pierwsze. I po drugie bardzo ważny element, że dzieci uczą się rozróżniać słownictwo i systemy językowe i je oddzielać. I wtedy z czasem nabywają takiej kompetencji przełączania kodów. I to w wielu rodzinach naprawdę fantastycznie funkcjonuje. Przy jednym stole dziecko, tak, na przykład w języku hiszpańskim, do mamy w języku polskim do taty, a w przedszkolu jest język niemiecki. Znam wiele takich rodzin i to naprawdę może bardzo dobrze funkcjonować. Wymaga jednak konsekwencji i zaangażowania.
1: No właśnie, o tym zaangażowaniu teraz porozmawiamy. Ten niemiecki w pewnym momencie zacznie dominować w przedszkolu, na placu zabaw, w telewizji. Jak w takim razie rodzic może pomóc dziecku, sprawić, że język polski będzie dla dziecka atrakcyjny, będzie ważny, że dziecko będzie chciało się nim posługiwać?
0: Tak, to jest też oczywiście zupełnie naturalne, że w otoczeniu, w którym jest język niemiecki, że on staje się językiem silniejszym, potem też językiem edukacji w ogromnej mierze, więc tu no, trudno mieć obawy tak naprawdę o język niemiecki. To zdarza się niezwykle rzadko, że dziecko ma problemy z językiem niemieckim. Wynika to zupełnie z innych czynników, a nie z samej dwu- czy wielojęzyczności. No, jak wspierać? Po pierwsze komunikować się z dzieckiem, traktować dziecko praktycznie od urodzenia jako partnera do rozmowy. Oczywiście tak, na odpowiednim poziomie rozwojowym, ale właśnie poprzez wzmacnianie więzi. To moje pojęcie, które ja propaguję, język serca, jest po prostu kluczem do tego świata, do wielojęzyczności. Bez relacji bliskości, bez komunikacji, bez odczytywania potrzeb dziecka, okazywania mu akceptacji i zrozumienia, rzeczywiście może być tak, że w którymś momencie dziecko odrzuci język polski, tak? Bo jeżeli byłaby tutaj jakaś dysproporcja, że właśnie w języku niemieckim dziecko doświadcza spełnienia, doświadcza akceptacji ze strony rówieśników, ale również ze strony dorosłych, natomiast w domu przeżywa zupełnie inne sytuacje, jest cały czas krytykowane, czasami obniżane jest jego poczucie wartości, że to są aspekty, które bardzo istotnie wpływają na to, że dziecko porzuci język pochodzenia. Także język serca jest tutaj wszystkim. Jest tym otwarciem, jest bliskością, jest więzią. Taki najsilniejszy aspekt, najważniejszy aspekt, który buduje po prostu w konsekwencji moc języka.
1: Mm-hmm. Ale nawet jeżeli ten polski ma się dobrze w rodzinie, to są takie fazy u dzieci, prawda, fazy buntu, na przykład w życiu nastolatków albo też młodszych pięciolatków, kiedy dziecko zaczyna po prostu ignorować język polski, odpowiadać rodzicowi po niemiecku albo po prostu się zamyka. Jak przełamać ten kryzys, taki bunt językowy? Mhm.
0: Oczywiście, takie etapy się pojawiają, jak w życiu każdego dziecka, bo to jest też w kontekście rozwoju dziecka absolutnie naturalne, że dziecko testuje granice, odkrywa świat na nowo, potrzebuje zmiany, bądź też otoczenie wpływa w taki sposób, że dziecko może odczuwać niechęć do języka polskiego. Otoczeniem najbliższym dziecka jest też rodzina, więc tutaj znowu wracamy do relacji. Natomiast warto jakby też uświadomić sobie, że może do takiego etapu też dojść i tutaj nie pomogą zakazy, nakazy, wywieranie presji na dziecko, wręcz przeciwnie. To zawsze są kontraproduktywne metody i takie, które działają raniąco i rzeczywiście mogą doprowadzić do tego, że dziecko zaniecha tej komunikacji w języku polskim albo zacznie ograniczać po prostu komunikację w relacji z rodzicem, co jest jeszcze smutniejsze i wymagające jakby jeszcze większego wsparcia później dla młodego człowieka. Natomiast warto po prostu przypatrywać się temu i czy też nawet tematyzować. A widzę, że ostatnio masz chęć mówienia więcej po niemiecku ze mną niż po polsku. Z czego to wynika, tak? Czy coś przeżyłaś w przedszkolu czy w szkole? I często okazuje się tak, że dzieci mówią, tak? Bo kolega czy koleżanka mnie wyśmiali, że jestem z Polski i tak dalej. Takie rzeczy się zdarzają. Natomiast jest warto, żeby zaopiekować się emocjami dziecka w tej sytuacji. Tak, jak mogę cię wspierać, tak, czy że dla nas to jest po prostu ważne, to jest nasza historia, naszej rodziny, nasze więzi, nasze relacje z dziadkami, z kuzynostwem, nasza kultura. To jest cały jakby taki skarb rodzinny, z którego dziecko może czerpać, tak, też taka moc ukorzenienia w rodzinie i dostęp do tych zasobów. I naprawdę już z małymi dziećmi, takimi już trzylatkami, można naprawdę sensownie o takich rzeczach rozmawiać i przeżyć takie zaskoczenie, jak dzieci potrafią to na swój sposób potem przetworzyć i zaadaptować. A więc po prostu warto rozmawiać w takich sytuacjach kryzysowych i taka opracowana przeze mnie metoda to jest rytuał serca. Jeżeli dziecko właśnie przeżywa taki kryzys, to warto usiąść sobie z dzieckiem, oczywiście bez telefonu i bez innych członków rodziny i położyć jego główkę na swoim sercu i zapytać, czy czuję, jak moje serce bije. I powiedzieć, wiesz, bo moje serce bije po polsku. I dlatego to jest dla mnie tak ważne, że ja mówię z tobą po polsku. I dzieci uwielbiają rytuały, tak? To jest taki rytuał i nie tylko metafora, ale też jakby rzeczywiste doświadczenie cielesności rodzica i bliskości. I to jest bardzo, bardzo ważne. I z drugiej strony jakby bez oczekiwania tego, że język serca rodzica nie zawsze musi być językiem serca dziecka, tak? To jest też, warto wrócić do tej świadomości, że to rodzice zadecydowali o tym, że dziecko wychowuje się w dwóch kulturach i w dwóch czy jeszcze więcej językach, że to jest wasza decyzja. Tak? I z tą decyzją związane jest to, że dziecko jednocześnie nabywa inny język, jest w nim socjalizowane, przeżywa mnóstwo wspaniałych wydarzeń i przeżyć i to też je ubogaca, kształtuje i wpływa też na jego rozwój. I czasami może się tak zdarzyć, ale też znam takie przypadki, że na przykład 6-letnia dziewczynka odpowiedziała na to, ale moim językiem serca jest niemiecki, ale po 2 latach się to zmieniło. Bo rodzice wytrwali i ta wytrwałość, konsekwencja, ale właśnie z miłością, bez żalu i oczekiwania, że dziecko wybiera z różnych względów jakąś tam swoją wersję, prawda? Ale jeżeli rodzice nie ustaną w tym, że to oni mówią po polsku, to nadal dochodzi do rozwoju językowego dziecka, tak? Ten język nie zostaje zamrożony i w którymś momencie, jak przyjdzie jakiś pozytywny impuls, to po prostu otwiera się nowa przestrzeń. I często jest tak, że nastolatki złoszczą się na coś, buntują się przeciwko czemuś, ale tak naprawdę nie chcą tego stracić. Więc to oczywiście wymaga tutaj ogromnych kompetencji ze strony rodziców, ale po prostu warto. Warto im w tym towarzyszyć i dawać im też przestrzeń, że okej, jest ci teraz trudno mówić w języku polskim, dla mnie nadal jest to ważne i ja zostaję przy swoim języku serca i odpowiadam ci po polsku. Mhm.
1: Ja się jeszcze tutaj zastanawiam, jak można by pomóc scalić dziecku te dwie czy kilka kultur, w których się wychowuje, w jakąś taką jedną silną tożsamość, żeby to była taka super moc dziecka, a nie to, że ono się czuje jakby pół Polakiem czy pół Niemcem, żeby raczej, traktowało to jako super moc i czerpało siłę z bycia takim pomostem pomiędzy kulturami.
0: Mhm. Tak, to jest bardzo ważna kwestia, która jakby też znowu wynika z podejścia rodziców do tego. Bardzo ważne jest to, żeby dziecko doświadczało akceptacji właśnie w takich sytuacjach, że czasami pomiesza języki, czy czasami, prawda, się buntuje, czy czasami jest mu trudno. Przeżyło cały dzień, 6 czy 8 godzin w przedszkolu w języku niemieckim. I to nie jest dziwne, że pierwsze co, to nasuwają mu się słowa w tym języku. Natomiast warto odczekać, warto odebrać. Ja nazywam to takim rzucaniem linki, opowiedzieć czasami o sobie, prawda, czy gdzie pójdziemy, co zrobimy, jak będzie wyglądało nasze popołudnie, ale jakby z tą akceptacją i z drugiej strony akceptacja też kultury w kraju, w którym się żyje. To jest też, była to świadoma, dorosła decyzja. Wasza decyzja, prawda? Decyzja rodziców. Dziecko jakby albo już urodziło się w tej konstelacji, no albo zostało w nią wręcz wrzucone i musi sobie jakoś tutaj językowo poradzić. I z takim też uznaniem i poszanowaniem tego ogromnego wyzwania. Jakby im starsze dziecko, tym trudniej tak naprawdę. Jeżeli wrzucamy 7- czy 8-latka do szkoły niemieckojęzycznej, to są ogromne, ogromne wyzwania z poczuciem własnej akceptacji, odnalezienia się w grupie, kiedy dziecko tego ogromnie potrzebuje. A tutaj barierą może być język. Dlatego to budowanie poczucia siły w dziecku, że ono jest kompetentne w swojej naturze po prostu, że jest kochane, że jest akceptowane, że rodzic dostrzega jego rozwój, dostrzega jego trudności, dostrzega jego trudne uczucia i emocje i że na to wszystko jakby jest też przestrzeń. To jest z mojej perspektywy bardzo, bardzo ważne. I im mniej tabu, im mniej odrzucenia, tak, to patrząc z punktu widzenia psychologii, tym jakby większa taka stabilność emocjonalna dziecka, tak, tym im mniej spraw przemilczanych, czy też właśnie negatywnie konotowanych. Dla dzieci jest trudne, zresztą dla nas dorosłych też, przeżywanie takich sprzeczności. Na przykład, że jednocześnie żyjemy tutaj, ale rodzice bardzo tęsknią za Polską albo nie uznają kultury niemieckiej, bardzo intensywnie ją krytykują. A dziecko jest tutaj zanurzone w tym środowisku, jest socjalizowane, to są bardzo silne impulsy kształtujące również tożsamość dziecka. I jeżeli dziecko doświadcza tutaj ciągłego zgrzytu między tymi światami, to tak, to ma wpływ na jego budowanie poczucia tożsamości, kim jest i im więcej takich zradykalizowanych właśnie opinii, no tym jakby dla dziecka też trudniej odnaleźć się albo w tej sferze, w polskiej sferze, albo w sferze niemieckiej. To wszystko ma ogromny wpływ. Ja ukułam takie pojęcie tożsamość mozaikowa dla dzieci wielojęzycznych. Tu nie ma takiej jednolitości, ale jest właśnie to bogactwo, jakie daje nam mozaika, że tu są tak różne elementy, które mogą współegzystować i które mogą po prostu zapewniać właśnie dziecku jego poczucie mocy, jego poczucie stabilności emocjonalnej, poczucie bycia sobą. To jest jego historia, to jest jego życie, które rodzice dali mu w tych określonych warunkach, w tym kraju i z tymi konkretnymi zasobami językowymi. Ufajcie swojej intuicji i żyjcie językiem serca.
1: Dziękuję bardzo. Doktor Anna Mróz, ekspertka od wielojęzyczności, była gościem Kosmo po polsku.
0: Dziękuję pięknie.
1: Ufajcie swojej intuicji i żyjcie językiem serca. No myślę, że to jest najpiękniejsza puenta, jaką mogliśmy dziś usłyszeć. Jeśli mieszkacie w Niemczech lub w innym kraju na emigracji i ten odcinek rozwiał choć jedną z waszych wątpliwości dotyczącą wychowania dzieci w dwujęzyczności, podzielcie się nim ze znajomymi i przyślijcie link innym rodzicom, którzy mogą być zainteresowani tematem. Zostawcie ocenę na platformach streamingowych i jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to subskrybujcie Kosmo po polsku. Dajcie znać, o czym jeszcze chcielibyście usłyszeć w naszych podcastach. Za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Monika Sędzierska. Do usłyszenia. Cześć.
2: Kosmo po polsku. Tu jesteś u siebie.

Słuchają Państwo podcastu Kosmo po polsku w wersji radiowej. Bez ograniczeń czasowych można nas słuchać o każdej porze dnia i nocy dowoli w podcastach. To takie radio na wynos. Jak znaleźć te podcasty? Wystarczy na swój smartfon załadować jedną z aplikacji podstawowych, na przykład ARD Audiotek, albo Spotify, albo Apple Podcast, poszukać tam Kosmo po polsku, zasubskrybować lub zaabonować, oczywiście bez dodatkowych opłat, i już możesz nas słuchać w najwygodniejszej dla Ciebie formie. Do usłyszenia w podcastach.